spojrzenie na Europę jedynie od strony zła, które pojawiło się w jej nowożytnych dziejach, jest spojrzeniem słusznym. Czy nie zawiera się tutaj jakaś jednostronność? Nowożytne dzieje Europy zrodziły także wiele owoców dobrych.

Czy nie zawiera się tutaj jakaś jednostronność? Nowożytne dzieje Europy zrodziły także wiele owoców dobrych.

Oczy jak konsole, oczy zdalnie sterowane, oczy wielostronne. Chciałbym peryskopować, karamelizować, pikselować, wirtualizować. Chciałbym zobaczyć i usłyszeć gwiazdy, słyszeć obracające.

aby nie lizać i smakować kody kostkowej. Jak się kosztuje perliczki upieczone w karamelu. Chciałbym docenić smak karty elektronicznej, ciepły smak tranzystorów, lazurowania pleksiglasu. I chciałbym przeżuwać zalążek i jeść wszystkie kolory. Chciałbym za jednym zamachem wypić płyn gonki. Chciałbym poczuć spływający do końca, a także wywołać trawienie. Chciałbym ssać na kolor, gryźć, gryźć, gryźć i dotknąć mięsa całą ręką. Ale przyprawiałbym